spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.

0: zamykamy
1: tempo. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer, moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
9: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa. A w tym magazynie sprawdzimy, co się ważnego wydarzyło i co się aktualnie dzieje ważnego na warszawskich drogach, bo tych prac naprawdę jest sporo i tych zakończonych, i tych trwających. A jest ze mną rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam państwa.
9: Żeby było po kolei, zacznijmy od tego, co udało się niedawno skończyć. Zacznijmy może od Bielan i od Wisłostrady.
10: Tak, rzeczywiście skończyliśmy pracować na bielańskim odcinku Wisłostrady, no ale trzeba tutaj zaznaczyć, że Wisłostrada na kilku odcinkach była remontowana właściwie przez całe wakacje. Tutaj jeszcze przez kawałek września rzeczywiście na tej Wisłostradzie pracowaliśmy. No i trzeba zaznaczyć, że w ogóle w ostatnich latach my konsekwentnie Wisłostradę naprawiamy. No jak wiemy, jest to bardzo ważna arteria, jak wiemy, jest bardzo długa, nie da się zrobić wszystkiego w jedne wakacje na przykład. Dlatego po kolei odcinkowo naprawiamy jezdnię. Można powiedzieć, że zbliżamy się do końca i niedługo cała Wisłostrada będzie miała zupełnie nowy asfalt.
9: Prace zakończyły się także na Grochowie, ale ja Stanów Zjednoczonych.
10: Na Grochowie zakończyły się prace, jeżeli chodzi o Aleje Stanów Zjednoczonych. Tam prowadziliśmy rzeczywiście frezowanie. Natomiast no, najważniejszymi pracami, jeżeli chodzi o Pragę Południe, o Grochów, to był remont ronda wiatraczna. To też te prace były dosyć skomplikowane, dlatego że rondo jest duże, rondo jest bardzo ważne. Musieliśmy jakoś połówkowo po jednym pasie to rondo zamykać. Trzeba było jeszcze zorganizować gdzieś miejscem na zaplecze tego remontu, więc rzeczywiście te prace trwały nieco dłużej. Wynikało to z tego, że no nie chcieliśmy jednorazowo zamykać całego ronda na przykład, no ale pracę udało się zakończyć. Przy okazji remontowaliśmy też ulicę Zakole. To była taka mała ulica, która jednak jest dosyć istotna i była bardzo mocno zdegradowana. Zdegradowane były też tam chodniki, które udało nam się zabezpieczyć słupkami. W zamian, no można powiedzieć, że nie w zamian, dlatego że kierowcy, którzy parkowali w tamtym miejscu na chodnikach, robili to zupełnie nielegalnie. Teraz my zwęziliśmy nieco jezdnię po to, żeby właśnie wyznaczyć legalne miejsca postojowe.
9: Z takich ważniejszych prac, ważniejszych inwestycji niedawno oddanych, to też buspas w Alei Zielenieckiej.
10: Tak, w Alei Zielenieckiej powstał buspas. Tutaj te prace prowadziliśmy na spółę, można powiedzieć tak kolokwialnie, z Zarządem Transportu Miejskiego i z Miejskim Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, dlatego że no, ścieżka zawsze jest taka, że to ZTM razem z zarządcą ruchu, czyli z BZRD, decyduje o tym, gdzie ma być buspas. A my dostajemy zadanie, żeby ten buspas wdrożyć. No i wdrażamy to rękami kolegów z Miejskiego Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. To właściwie udało się wykonać w kilka godzin, dlatego że trzeba było namalować oznakowanie poziome, postawić oznakowanie pionowe. No i właściwie buspas już był gotowy. Właściwie od pierwszego dnia można było zobaczyć, jak ważna jest to, mimo że mała inwestycja, to jednak bardzo ważna, bo rzeczywiście pasażerowie transportu publicznego mogą poruszać się znacznie szybciej niż wcześniej.
9: W ostatnim czasie sporo się udało prac zakończyć. To teraz może powiedzmy o pracach, które jeszcze trwają. Koszykowa.
10: Tak, Koszykowa. Prace na Koszykowej potrwają do 11 listopada. Taki mamy plan. Wcześniej na Koszykowej my rozpoczęliśmy remont chodników. Teraz bierzemy się za jezdnię. Nie będzie to taki zwykły remont, dlatego że chcemy wymienić też podbudowę. Czyli to już nosi znamiona, że tak powiem, remontu generalnego. Więc no te prace siłą rzeczy potrwają nieco dłużej niż taka zwykła wymiana asfaltu. No bo jednak trzeba zerwać asfalt, potem zerwać podbudowę, ułożyć ją na nowo, potem wyłożyć nowy asfalt. No te prace muszą chwilę potrwać.
9: W związku z tym także zmiany w organizacji ruchu.
10: Koszykowa jest zamknięta. Jest to na pewno swego rodzaju utrudnienie. Zarówno autobusy, jak i prywatne samochody są kierowane na objazdy.
9: Kolejna inwestycja trwająca na ulicy Żupniczej.
10: Na Żupniczej również trwa remont. My w tym roku ogłosiliśmy kilka przetargów remontowych. Można powiedzieć, że niejako od 2-3 lat standardem jest to, że staramy się nie naprawiać samej jezdni albo samego chodnika, tylko w ramach takiego przetargu prosimy wykonawców, żeby naprawiona została zarówno jezdnia, jak i chodnik. Żupnicza jest tutaj przykładem tego typu pracy.
9: No i tam też kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo także zmiany w organizacji ruchu.
10: No niestety, ja zawsze mówię, że najlepiej byłoby pracować przez 2 miesiące w roku, czyli w wakacje, czyli wtedy, kiedy ruch jest najmniejszy. Mam nadzieję, że każdy zrozumie to, że nie ma takiej możliwości, żeby pracować wyłącznie w wakacje. Poza tym remonty wtedy by trwały znacznie dłużej, gdybyśmy tylko robili to w wakacje. No i kolejna kwestia. Liczba pracowników, która wykonuje pracę w Warszawie, niezależnie od tego, jaka to jest firma, no jest skończona. By wszyscy musieli przez 2 miesiące pracować, no nie udałoby się tego zrobić.
9: Mówiąc o trwających inwestycjach, warto powiedzieć jeszcze o Okrzei.
10: Tak, Okrzei można powiedzieć, że powoli zbliża się do końca. No tam to jest już totalna metamorfoza ulicy. Wszystko, można powiedzieć, zostało wykopane do absolutnego zera. Jest budowane od nowa, więc Okrzei zmieni się naprawdę nie do poznania. Będzie to teraz taka ulica bardziej kameralna, bardziej miejska. Samochody dalej będą mogły tam jeździć, ale za to będą też szersze chodniki. Będzie droga dla rowerów, której brakowało. Będzie dużo nowej zieleni. Będą miejskie meble, taka miejska infrastruktura, na której będzie można sobie usiąść i odpocząć. Taka infrastruktura się sprawdza, co najlepiej widać na przykładzie ulicy Złotej, która nie tak dawno została otwarta. Złota, której właściwie była wróżona ogromna porażka, okazała się ogromnym sukcesem i chyba najlepszą inwestycją w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.
9: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w magazynie motoryzacyjnym taki nasz raport o tym, co dzieje się na warszawskich drogach, jakie prace niedawno się zakończyły, jakie trwają, a jakie będą realizowane, bo na celowniku jest ulica Krucza.
10: Na celowniku jest ulica Krucza. Z dobrych informacji udało nam się rozstrzygnąć przetarg. teraz trzeba poczekać chwilę, czy nie będzie żadnych odwołań w tym przetargu, bo tak się może wydarzyć. Każdy wykonawca, który nie wygrał postępowania, ma prawo do tego, żeby złożyć odwołanie. No, nie da się ukryć, jest się o co bić, dlatego że kontrakt jest warty ponad 50 milionów złotych. Jest to kompleksowa modernizacja, kompleksowa zmiana. Tam naprawdę wiele rzeczy zostanie zrobionych. Przede wszystkim Krucza teraz jest drogą przeskalowaną, drogą, która nie jest wykorzystywana w odpowiedni sposób. Właściwie o każdej porze dnia i nocy można przejść na Kluczą czy przejechać i zobaczyć, że ona właściwie stoi prawie cały czas pusta. Pojedyncze samochody się tamtędy poruszają, no jednak mamy w obie strony cztery pasy. To bardzo dużo. Brak infrastruktury rowerowej, chodniki dosyć wąskie. No Klucza musi się zdecydowanie zmienić. I tutaj znowu, samochody będą mogły jeździć, autobusy będą mogły jeździć, będzie za to dużo nowej zieleni, będą też meble miejskie, tak jak w przypadku Okrzei czy Złotej. No tutaj proszę o odrobinę zaufania, mam poczucie, że patrząc na inwestycje, które do tej pory zrealizowaliśmy, no zasługujemy na tą odrobinę zaufania i zapewniamy, że rzeczywiście Krucza też będzie bardzo, bardzo fajną i przyjazną ulicą.
9: Zakładając optymistyczną wersję, że nie będzie odwołań, kiedy mogłyby ruszyć prace i ile potrwają?
10: Byłoby super, gdyby ruszyły w tym roku jeszcze. Czy to się uda, to trudno powiedzieć, dlatego że tak jak pani redaktor powiedziała, czekamy na ewentualne odwołania. Potem, jeżeli tych odwołań nie będzie, to będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Od momentu podpisania wykonawca będzie miał półtora roku na realizację tych prac. Natomiast no, jeszcze przed nim prace przygotowawcze. Przygotowanie chociażby projektu czasowej organizacji ruchu. Trzeba też trochę czasu na pewno poświęcić, żeby osoby, które tam parkują, zabrały na czas pracy swoje samochody. No, tych prac przygotowawczych też będzie na pewno bardzo, bardzo dużo. Czy uda się w tym roku? Zobaczymy. Byłoby fajnie, ale zapewnić tego nie mogę.
9: Mam nadzieję, że o tych najważniejszych inwestycjach udało nam się powiedzieć, ale warto też wspomnieć o tym, że oprócz tych inwestycji oczywiście cały czas mnóstwo innych prac, bo na przykład wymiana oświetlenia, czy chociażby cały czas działa pogotowie drogowe.
10: To, co powiedzieliśmy przez te kilka minut, to jest naprawdę niewielki ułamek tego, co przez cały rok robimy. Oświetlenie jest cały czas modernizowane. Z takiej właściwie najważniejszej rzeczy na ten rok, no to jest przecież to, że podpisaliśmy umowę na montaż kontrolerów oświetlenia. Te kontrolery to jest naprawdę już daleki XXI wiek. One dadzą nam szereg nowych możliwości. Tak najkrócej, na najprostszym przykładzie, żeby tutaj słuchaczom zobrazować. Na ten moment oświetlenie działa w ten sposób, że dopływ prądu do latarni jest wyłącznie wtedy, kiedy ona ma się świecić, czyli to jest wieczorem i w nocy. W ciągu dnia tam prądu nie ma. Dzięki tym kontrolerom będziemy mieć dostęp 24 godziny na dobę do prądu z latarni, co znowu daje naprawdę masę możliwości, bo można by zamontować w nich gniazdka elektryczne, można zamontować w nich czujniki powietrza, czujniki hałasu. No tak naprawdę te możliwości są zupełnie nieskończone, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Naprawdę, no to jest morze możliwości. Nawet były jakieś takie tego typu pomysły czy rozmowy, jak poradzić sobie na przykład z bałaganem hulajnogowym. No proszę zobaczyć, że Vetrilo działa od wielu lat. Z Vetrilo nigdy nie było problemu, jeżeli chodzi o bałagan czy ustawienie. Może należałoby zastanowić się, czy nie trzeba w ten sposób zorganizować też hulajnóg, żeby miały takie swoje stacje, na których muszą parkować. Gdyby miały te stacje, no byłoby je od czego parkować. Nie trzeba by wozić ich do jakichś magazynów, no bo prąd jest w gniazdku. Więc to jest taka bardzo ważna modernizacja. Oczywiście wykonawca ma tutaj trochę czasu na to, żeby te kontrolery zamontować, no ale one też niedługo zaczną działać. Jeszcze z ważnych kwestii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego typu kontroler. Teraz jest na przykład tak, że oświetlenie zapala się o danej godzinie, no ale może się zdarzyć, że któregoś dnia pada deszcz, czy jest pochmurno i trzeba zapalić się wcześniej. Będziemy mogli zapalić konkretną latarnię, będziemy mogli oświetlić konkretne przejście dla pieszych na przykład. To też jest bardzo ważne. No zajdą chmury, będzie bardzo ciemno, a my z komputera, z innego pokoju będziemy mogli to przejście przykładowo oświetlić.
9: To bardzo nowoczesny system ułatwiający życie i kontrolę nad oświetleniem w Warszawie. Żeby zamknąć już temat inwestycji, różnych pracy, przypomnijmy na koniec, gdzie szukać informacji o tym, jakie zmiany w organizacji ruchu, gdzie te prace trwają aktualnie.
10: Ja zawsze polecam miejski serwis Info Ulice. Tam są zebrane absolutnie wszystkie prace ZDM-u, wodociągów, tramwajów, inwestorów prywatnych. Wszystkie utrudnienia, wszystkie informacje znajdziemy na Info Ulicach. Jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to oczywiście też polecamy naszą stronę internetową zdm.waw.pl.
9: No i oczywiście media społecznościowe.
10: Tak, media społecznościowe również.
9: Przypomnę, że dziś w magazynie rozmawialiśmy o inwestycjach zakończonych, trwających na warszawskich drogach, ale nie tylko. O tym wszystkim rozmawiałam z Maciejem Dziubińskim z Zarządu Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
9: I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Po drodze. Po drodze. Czyli Limbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
9: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie sporo o amerykańskiej motoryzacji, o amkarach. Podsumujemy też amkarowe wtorki, bo w studiu Meloradia dzisiaj moim gościem jest Karol Karo Nadolski. Witaj.
11: Kłaniam się nisko i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
9: Jesteś organizatorem właśnie amkarowych wtorków i wielkim miłośnikiem amerykańskiej motoryzacji. No to właśnie, to może podsumujmy na początek ten sezon, bo w miniony wtorek on się zakończył. Spotkań było 11.
11: Tak, dokładnie. Spotkań w tym sezonie było 11, w ubiegły wtorek się zakończył i muszę powiedzieć, że ze wszystkich sezonów był to bardzo udany sezon, ponieważ każda zaplanowana data w harmonogramie nam się totalnie zgadzała i dopisywała idealnie z pogodą i z tym jakże pięknym słońcem na Bemowie.
9: A samo zakończenie, bo frekwencja to chyba rekord.
11: Frekwencja tak była rekordowa, 300 aut plus do tego motocykle, Harleje, no i ludzi ogrom, ludzi, dzieciaków, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
9: A jakie najciekawsze auta?
11: Najciekawsze auta to bardzo mnie to cieszy, bo pomijając współczesne Mustangi, Challengery, gdzie jest naprawdę tego dużo, ale ja to zrzeszam, jest dużo naprawdę takiej klasycznej, prawdziwej motoryzacji od Forda F100 po takie przedwojenne, po hot rody. Bardzo mnie to cieszy, robi się powoli moda w Polsce na hot rody.
9: Cofnijmy się o kilka lat, bo tegoroczny sezon to był już 8, tak?
11: Tak, dokładnie 8. Przygoda z amkarowymi wtorkami zaczęła się dokładnie w roku 2018. Zaczęliśmy działać wspólnie z Krakowem. Tam mój serdeczny przyjaciel Bartek Szatkowski zaczął w Krakowie w roku 2018, stworzył amkarowe wtorki Kraków. No i nadszedł taki pomysł, a mówi: słuchaj Karo, zróbmy też w Warszawie. Ja nie byłem sam do tego jak gdyby projektu. Były jeszcze moi przyjaciele, dokładnie 4 osoby i tak zaczęliśmy w 5 osób.
9: To kto to był? Możesz przypomnieć.
11: Tak. Jowita, Janek, Darek i Radek.
9: Pamiętasz pierwsze spotkania?
11: Doskonale pamiętam, jak to się zaczęło. To były totalnie dzikie, kolokwialnie mówiąc, forty Bema w krzakach. I na pierwsze nasze spotkanie we wtorek przyjechało już 35 aut. To byli po prostu nasi chyba najbliżsi koledzy. Wrzuciliśmy na Facebooka wydarzenie i tak to chwyciło.
9: Teraz odbywa się na autodromie Bemowo. Tam jest sporo miejsca, żeby te auta eksponować, ale też staracie się dbać o różne dodatkowe atrakcje.
11: Fajnie jest zrzeszać tych ludzi, tych pasjonatów z tymi autami, ale jak sobie przyjeżdżają rodziny z dziećmi, to musimy dać zajęcie dla tych dzieciaków. Także mamy animacje, jakieś tam kolorowanki, rysunki, Hot Wheelsy dla dzieciaków. No i upiększamy to tym, że chcemy wynagrodzić tych klubowiczów. Właśnie robimy loterię. Wzorowaliśmy się trochę, jak to w Stanach odbywa się na takich zlotach. No i tak to zostało. Przy wjeździe na każde auto dajemy taki ticket i potem losujemy z tych numerków zwycięskie puchary, które są wykonywane przez naszego serdecznego kolegę o pseudonimie Złomoteka. On je produkuje po prostu szczęście i złomo. Czy to są jakieś tłoki, korbowody?
9: Pomysłowo.
11: Tak, mega to tworzy i każdy ten puchar jest totalnie inny, różniący się inaczej, totalnie to jest jego kreatywność. I tak to ma wyglądać. No i po prostu na koniec spotkania losujemy, ale też nie ukrywam, jak ta impreza nabierała na sile, no to co za tym idzie, pojawili się też jak gdyby sponsorzy nagród, którzy nas naprawdę bardzo
9: wspierają.
11: I bardzo jest to miłe i pożyteczne, bo zawsze jest to coś dodatkowego, tak?
9: Ja na tej Warszawie chciałam się trochę skupić i zapytać ciebie, jak w ogóle wyglądało budowanie tej społeczności miłośników Amkarów, bo co mnie ucieszyło, nie zaskoczyło, ucieszyło, to też na wasze spotkania przyjeżdża sporo pań, które też kochają Amkary.
11: Dokładnie i powiem ci szczerze, że to się narodziło, to się rozwijało w przeciągu tych naszych spotkań lat, bo pamiętam ten rok 18, tak, przyjeżdżały panie, ale z mężami czy z chłopakami i tak dalej, a teraz panie przyjeżdżają własnymi Amkarami. I to jest coś pięknego, no tutaj pani, która przyjeżdża swoją Corvette C3, swoim Chevroletem Camaro, swoim Mustangiem, to jest naprawdę coś pięknego, że panie też złapały tą pasję i one naprawdę to kochają.
9: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Karol Karo Nadolski, organizator Amkarowych Wtorków, które odbywają się na autodromie Bemowo. I na te spotkania przyjeżdżają miłośnicy Amkarów z całej Polski, można powiedzieć, choć najwięcej osób jest tutaj z Warszawy i z okolic Warszawy. Wiecie już z naszej audycji, jak to wszystko się zaczęło i jaka jest idea Amkarowych Wtorków. To teraz chciałam trochę, Karolu, o tobie porozmawiać, bo też mnie ciekawi, jak się u ciebie w ogóle ta pasja zaczęła. Od czego, czy jakiś jeden konkretny samochód ciebie zachwycił, czy ogólnie od zainteresowania motoryzacją?
11: Ogólnie to się zaczęło od zainteresowania motoryzacją od samego dziecka. Jak ja sobie wracam wspomnieniami, to już moja kochana mama mi mówiła, że brałem kartkę, kredki i coś tam rysowałem, te pierwsze samochody, pierwsze maszyny. No i jak to dalej szło, no to oczywiście zrobienie szkoły, no i poszedłem, miałem tylko jeden, jedyny wybór, skończenie liceum i pójście na Politechnikę Warszawską, dokładnie na Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, na Wydział SIMR. Tam oczywiście studia, no już się taka zaczęła praktyka z autami, znaczy praktyka z autami już była oczywiście przed studiami, podstawówka, liceum, no bo cały czas tam przy tych autach, czy przy traktorach też się pracowało, no bo nie ukrywam, ja pochodzę ze wsi i obcowałem z tym no już od dziecka, no ale wracając do tego, no i studia i te auta, no i w międzyczasie ja przerabiałem różne motoryzacyjne światy, od niemieckiej motoryzacji po japońską, po polską również, bo posiadałem maluszka w kolekcji. Ale powiem ci szczerze i drodzy słuchacze, że zawsze moje serce biło do tej amerykańskiej V8, do tej amerykańskiej prawdziwej motoryzacji i kultury. I tak to się zaczęło.
9: Pierwsze twoje amerykańskie auto, pamiętasz?
11: Tak, to było amerykańskie auto, które kupiłem totalnie dla projektu Oldsmobile Custom Cruiser. Ten projekt został poniekąd przeze mnie zrobiony, ale potem wpadło mi jeszcze lepsze auto. Co prawda ten projekt przeżył po dziś dzień i po dziś dzień jeździ bodajże we Wrocławiu.
9: A teraz ile Amkarów u ciebie w garażu stoi? I opowiedz trochę o tych samochodach.
11: No dobrze, no to zaczynamy od najstarszego auta. To jest Dodge D24 z 1946 roku. Napędza go dolnozaworowa 3,6 litra sześciorzędowy silnik dolnozaworowy. Potem jest to Dodge Coronet 55. Oczywiście są to wozy na chodzie. Co prawda ja bardzo kocham tak zwaną w tych autach patynę, bo to jest jak gdyby zachowanie tego auta całego życia.
9: To prawda.
11: Jak ono się przez lata starzeje. Owszem, lubię piękne auta, bo też mam w kolekcji naprawdę takie przeze mnie już wymuskane piękne auta, ale kocham też tą patynę.
9: Ty lubisz, jak tą historię samochodu widać.
11: Tak, tak, tak, bo oczywiście można to auto odrestaurować, ładnie polakierować i tak dalej, ale to auto już zgubi, zniszczy się po prostu historię. A to jest coś pięknego, jak przyjeżdża do ciebie auto, a w schowkach znajdujesz jakieś z lat 60. karteczki jeszcze z przeglądów, jak to auto przechodziło. Takie relikwia tego auta. To jest coś naprawdę pięknego. No i idąc dalej, co ja jeszcze posiadam? Bardzo rzadki Pontiac Ventura 66. To jest taki pod muscle cara podlega, bo tam jest po prostu front z Pontiaca, dosyć znanego z filmów z GTO, ale to jest bardzo rzadka wersja tego wozu. Potem idąc dalej, salonkę ogromnego pick-upa, na z tyłu na bliźniaku Chevroleta Silverado z 85 roku. Też on jest w takiej patynie zachowanej właśnie od tego 85. No i idąc wyżej i co do coraz młodszych roczników, no to moja ukochana, spełnienie moich najskrytszych marzeń z dzieciństwa, dokładnie z roku 95, bo wtedy ten film się pokazał. Jeszcze nawiążę do tego polskiego filmu Młode Wilki i tam grała taka korwetta C4 żółta. Ja właśnie taką posiadam w kolekcji, tylko posiadam z 87, bo to jest jej rocznik produkcji, tylko czerwona. To jest piękna.
9: No piękny, tak, piękny kolor.
11: No i potem idąc dalej, jakże znany ze Stanów, bo bardzo też dużo tych aut jeździło, no, w policji, na Yellow Cabach, na taksówkach, Chevrolet Caprice z roku 89. Mam tam wszystko zrobione, plus dodatkowo, wiesz, zwiększenie mocy, no, skustomizowałem w przeciągu tych lat, tak pod siebie, no i to mi daje mega frajdę i fan z jazdy, gdy tym wyjeżdżam. Wcześniej, muszę przyznać, w roku tam 20, 21, 2, jeździłem tymi autami na daily, czyli sobie dojeżdżałem do pracy. Z tym, że w przeciągu tych lat, uwierz mi, szkoda mi. Po prostu oszczędzam już, żeby nie robić na przykład 6000 w sezonie, tylko robić, nie wiem, no 1000-1500 kilometrów tym autem, no bo nie ukrywajmy, no to auto jest serwisowane, bo wiadomo, jak to w każdym klasyku, trzeba to serwisować, żeby to auto jeździło i bezproblemowo poruszało się po drogach, ale mam też sumienie i nie chcę za bardzo wykorzystywać.
9: Chciałabym jeszcze, żebyśmy wspomnieli na koniec o twojej też pasji powiązanej z motoryzacją i z Amkarami, ale nie tylko z Amkarami, czyli twój kanał na YouTubie. Powiedz trochę o tym, bo widziałam, że tam pokazujesz ekstra Amkary, naprawdę, ale też jest tam filmik o tym, jak odwiedziłeś Muzeum Turnik Klasyków. Powiedz w ogóle, skąd pomysł i jak się starasz te treści prezentować?
11: Moja przygoda się do tych filmików czy do kontentu kręconej na YouTubie zaczęła się dużo wcześniej. To było tak, że grono moich przyjaciół, kolegów mi mówi, że Karo, ty posiadasz dużą wiedzę, masz, kolokwialnie mówiąc, jakieś gadane i po co będziesz komuś robił kontent na innych kanałach? Mówią, to nic nie kosztuje, zakładaj swój i rób swoje. No i tak sobie to na spokojnie przemyślałem i dokładnie 2 lata temu postanowiłem założyć swój kanał o nazwie Amkaro. To jest połączenie amerykańskich aut i mojego pseudonimu od lat, czyli Karo. I mój początkowy, jak gdyby, pomysł, zamysł na ten kanał to było to, że zapraszam znajomych, przyjaciół ze swoimi autami. Niektórzy już własne Amkary posiadają, jak Przemek i tak dalej, 15 lat, to nie jest mało. I ja chciałem tym po prostu zawrzeć ich całą historię posiadania tego auta, spędzania z nim czasu, serwisowania, żeby oni się dzielili ze mną i z moimi odbiorcami swoją pasją. ale też jest pomysł, tak jak wspomniałaś, pokazuje bardzo ciekawe, interesujące muzea w Polsce, ale też od roku dokładnie zacząłem dodatkowy content, nazwałem to Amcaro Fixed i tam pokazuję, jak pracuję przy tych autach i co można zrobić na przykład samemu przy takim aucie. Pokazuję jak gdyby takie tutoriale i całe na przykład, jak mam na przykład takie auto na serwisie 3-4 miesiące, bo to są zazwyczaj jakieś dłuższe projekty napraw, to pokazuję cały etap. Jak to auto na przykład przyjechało na lawecie, a jak odjeżdża piękne, zrobione i świecące i zawsze chcę uwidocznić, pokazać to, jak właściciel auta nie widzi tego, nie wiem, od 3-4-5 miesięcy i potem przyjeżdża, ja mu to auto odkrywam i pierwsza jego
9: jest
11: reakcja.
9: Jest szok.
11: Tak. To jest coś pięknego.
9: Drodzy słuchacze, i to wszystko możecie zobaczyć na kanale Amcaro. Natomiast możecie też zobaczyć, jak wyglądał tegoroczny sezon amcarowych wtorków. I to wszystko jest na Facebooku.
11: Tak.
9: Także też zachęcam. Fotki świetne, auta naprawdę rewelacyjne. A dziś, przypomnę, w studiu Meloradia moim gościem był Karol Karonadolski, organizator amcarowych wtorków, miłośnik wielki amerykańskiej motoryzacji. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu.
11: Dziękuję serdecznie i pozostaje mi zaprosić wszystkich słuchaczy na kolejny sezon w przyszłym roku. Wszystkie informacje będą oczywiście w wydarzeniach na naszym profilu na Facebooku Amcarowe Wtorki Warszawa.
9: I warto ten profil na Facebooku śledzić. Dziękuję bardzo.
11: Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
12: Wysychające jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Tym tematem zajmujemy się w tej części programu, a właściwie kontynuujemy temat, bo o tym mogliście już posłuchać z ust społeczników, z ust mieszkańców, którzy martwią się o to, że za 5 do 10 lat tego jeziorka może już nie być, a który jest ewenementem na skalę stolicy. 7 lat, tyle czasu zajęło urzędnikom zastanawianie się nad tym, jak jeziorku pomóc. Efekty? Na razie ich nie ma, ale o tym, co można zrobić, rozmawiam z Piotrem Sikorskim, profesorem Piotrem Sikorskim z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozmawiamy o tym, w jakim stanie jest jeziorko, co wpływa na spadek wody i jak można mu pomóc. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na rozmowę. Jak długo zajmuje się pan tematem jeziorka Czerniakowskiego?
13: No pierwsze badania to zaczęliśmy w ramach jednego takiego doktoratu w zasadzie i to był 2007 rok, coś koło tego i to już tak 20 lat można powiedzieć.
12: Jak wtedy wyglądało to jeziorko? Jak moglibyśmy je porównać do tego stanu wtedy, a do tego co mamy dzisiaj?
13: Znaczy tak na wprost to się strasznie nie różni. To trzeba by było porównać zarys wody i wtedy dopiero widać, że rzeczywiście tej wody jest mniej. Najłatwiej to zauważyć stojąc na przykład przy odnodze jakiejś takiej węższej i wtedy widać, że na przykład ta odnoga prawie cała zarosła. Natomiast stojąc na moście, który przecina jeziorko, to w zasadzie większej jeszcze różnicy nie widać, bo to jest ten moment, w którym jeziorko zaczyna intensywnie zmieniać się, jeszcze nie tak fizjonomicznie, ale zmieniać się w tym sensie, że na przykład roślinność wodna zaczyna nam znikać. I to nie ta pływająca, ale ta podwodna. To jest spowodowane tym, że przezroczystość wody na przykład się zmniejsza, zaczyna być coraz mniej tlenu, no i roślinność, która mogłaby ten tlen produkować, też zanika, no bo jest problem ze światłem. I to jest cecha zbiornika, który zarasta, takiego starorzecza, tyle że jeziorko przyspieszyło i to mocno. Ze względu na to, że człowiek zmienił bardzo silnie otoczenie. Te działania to są skumulowane, bo to nie ma jednego czynnika, tylko to wszystko się kumuluje. i w efekcie po prostu jest coraz mniej wody.
12: Jeżeli chodzi o ten czynnik ludzki, to co pan dokładnie ma na myśli?
13: No, największą zmianą to było w latach 20 wieku, czyli tak dokładnie 100 lat temu, wybudowanie wału przeciwpowodziowego. Mhm. On jest całkiem niedaleko od jeziorka i odciął go kompletnie od zalewów.
12: Tutaj przerwę panu, warto wspomnieć o tym, że jeziorko kiedyś było połączone normalnie z Wisłą.
13: Tak, znaczy to połączenie polegało na tym, że cały Wilanów, aż przecież pod pałac wilanowski, czyli no w tej chwili to jest 2 kilometry od rzeki, to wszystko się zalewało wodą. Takie zdjęcie Kobędzy z 1925 roku, gdzie Kobędza pokazuje takie jezioro, jak to on nazywał, które sięga aż do Wawra, czyli tak z parę kilometrów rozlewisko. I to było naturalne. Oczywiście nie wszyscy się z tego cieszyli, bo rolnicy no, musieli w tym czasie, że tak powiem, przestać swoją działalność produkcyjną, ale to też miało swoje pozytywne strony, no ale dla Starorzecza było to podstawowy zasób wody, czyli on jakby wysychał przez kilka lat czasami, a później dostawał nagle jakby drugą młodość. No i w tej chwili, jak 100 lat temu zamknęliśmy to połączenie, to w zasadzie nie ma tej drugiej młodości już od wieku. Więc Starorzecze no musi, że tak powiem, mieć problem, natomiast to nie koniec, co żeśmy zgotowali jeziorku, bo przede wszystkim zaczynamy zabudowywać zlewnie, a zlewnia to jest obszar, z którego woda deszczowa spływa i wpada do jeziorka. No i tutaj w zasadzie też jest nie najlepiej, bo albo to woda, która spada w sąsiedztwie jeziorka, w tej zlewni, to płynie do jakichś, że tak powiem, miejsc, które nie łączą się później ze jeziorkiem Czerniakowskim, ale też przede wszystkim tam dominują jakieś powierzchnie utwardzone, trawniki, które bardzo intensywnie parują. I większość po prostu odparowywuje się zamiast płynąć do jeziorka. Tylko zaznaczam, że to jest ta ilość wody, która jest drugorzędna. Zalew jest tutaj najważniejszy. No i nieszczęsna elektrownia, która oczywiście ma ważną

0: kilkadziesiąt centymetrów niżej poziom wody, czyli to wszystko, że tak powiem, sprawia, że ten poziom wody opada. No jeszcze mamy zmiany klimatu, no ale to już nie jest wina, można w cudzysłowie powiedzieć, wina człowieka, przynajmniej nie mieszkańców Warszawy w takim stopniu. I to też taki dłuższy okres braku opadów powoduje, że jeziorko zaczyna przechodzić do planu B, czyli przechodzi w zarastanie. I szuwary, które odkrywają teraz swoje 10 minut, zaczynają rozwijać się dużo bardziej intensywnie niż normalnie. No i widać to, całe zatoczki, to niektóre już w ciągu 5 lat ostatnich zarosły.
1: Rozmawiamy o wysychającym jeziorku Czerniakowskim. Pamiętacie, kiedy mieszkańcy mówili mi, że poziom wody tego jeziorka jest tak niski, że pływając można szorować brzuchem o dno.
2: Co tu się dzieje, że niedługo to jeziorko zniknie, że niedługo to będzie po prostu błocko, a nie jezioro. Plus ostatnio właśnie słyszałam pana, który mówił, z panią się spotkał, pani mówi, o widzisz, ostatnio tutaj nasi znajomi nie przychodzą. No nie przychodzą, no bo co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem o dno, tak?
1: Jest to jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że jest to mimo wszystko rezerwat, który jest domem zarówno dla roślin i zwierząt.
0: Jest bardzo dużej liczby gatunków, na przykład ptaki to tam znajdują bardzo dla siebie atrakcyjne siedliska. To jest duży obszar, całe otoczenie jest w zasadzie pozbawione takich siedlisk, że w zasadzie tam ornitolodzy znajdują naprawdę rzadkie i w dużej ilości te gatunki. Jeśli chodzi o rośliny, bo roślinami się zajmuję, to w zasadzie tutaj sprawa jest złożona, bo w zależności jaka grupa roślin reaguje w różny sposób. Na przykład rośliny wodne, które podaje Kobenda sprzed 100 lat, w zasadzie większość znikła. Zostało tylko kilka gatunków, przy czym niepokojące było to, że tak jak robiłem inwentaryzację w 2014 roku, a później wcześniej w 2007, to w ciągu tych kilku lat w zasadzie znikła większość roślin wodnych. Tak dla porównania, w jeziorku około 1/4 powierzchni był rogatek sztywny, czyli na metrze kwadratowym no to można było tam znaleźć wiadro tej roślinki, to w 2014 w całym jeziorze znalazłem, myślę, że w sumie tego jedno wiadro. Czyli z kilku ton rogatka zrobiło się jedno wiadro, czyli może kilogram tej rośliny. No to był efekt prawdopodobnie jakichś zanieczyszczeń, jakichś niekorzystnych splotów okoliczności pogodowych i chyba się odbudowywuje częściowo ten rogatek, to trzeba było potwierdzić badaniami, no ale ten spadek to naprawdę był dla nas bardzo zaskakujący. Także za dużo jest takich niepokojących sygnałów, bo to nie jest proces, który nagle się obudzimy i nie ma wody w jeziorku. Ono jest jeszcze duże, bo to jest bardzo duże jezioro, więc ono tak szybko nie wyschnie, ale niepokojące będą kolejne aspekty. Na przykład zanikający rogatek produkuje tlen, bo to jest roślina całkowicie zanurzona w wodzie i to znaczy produkuje tlen w sensie jako efekt uboczny, bo ona pobiera dwutlenek węgla, wydala tlen, który jest dla zwierząt bardzo potrzebny. Ale spadek zawartości tlenu przy wysokich upałach może powodować na przykład rozwój różnych gatunków sinic i przykładowo w parku warszawskim Morskie Oko 2 lata temu było takie duże stężenie tych sinic, że okoliczne ptaki po prostu ginęły, spadały z drzew niemalże i był problem, że trzeba było wygrodzić całe jeziorko i zabezpieczyć przed kontaktem z wodą. No jeśli takie coś by nastąpiło w jeziorku Czerniakowskim, to nie byłoby to takie łatwe, żeby ten proces odwrócić. Musielibyśmy naprawdę ogromne środki przedsięwziąć, musielibyśmy oglądać to jeziorko z dystansu, widząc, jakie niepokojące rzeczy się dzieją. No, zresztą przypadek Odry nie jest to taki bardzo daleki.
1: Chciałam jeszcze dopytać o to, jak możemy ratować jeziorko Czarniakowskie. Jakie mamy takie najskuteczniejsze według pana metody, sposoby?
0: Tu mieliśmy takie spotkanie

0: Biurze Ochrony Środowiska i myślę, że ono było owocne. I tam przedstawiłem, że musimy zrobić parę rzeczy, które nie ma tego, że tak powiem, odwrotu. Pierwsza rzecz, to za długo czasu minęło bez zalewów, żebyśmy nie mogli myśleć, że w jakiś prosty sposób, że tak powiem, ten stan jakoś uratujemy. Musimy przywrócić te zalewy. A jest to możliwe, mimo że jest ten wał przeciwpowodziowy, po prostu łączy się system połączeń, jakiś rur, tak na wyobraźnię działając, rur, które w czasie powodzi będą przewodziły wodę i wlewały do jeziorka Czerniakowskiego. I to nie jest tylko dla jeziorka, tylko dużo się mówi o retencji dla człowieka. Żeby zmniejszyć na przykład ilość wody w Wiśle w czasie powodzi, kiedy jest ryzyko zalania domów i nie tylko, bierze się, uruchamia właśnie tą retencję. Inżynierowie myślą głównie o zbiornikach takich retencyjnych, ale jeziorko Czerniakowski jest takim naturalnym zbiornikiem. Czyli krótko mówiąc, w czasie powodzi wysokiego stanu włącza się system przelewów i ta woda wlewa się do jeziorka. Ja tutaj podawałem przykład, że niektóre miasta, jak na przykład Grodzisk Mazowiecki, ma problem, że nie ma takiego zbiornika i budują go za kilkadziesiąt milionów złotych. Warszawa ma jeziorko Czerniakowskie o bardzo dużej pojemności i nie używa tego. Czyli trzeba na to patrzeć nie jako ratowanie jeziorka, ale że to jest potężny zasób, okazja do wykorzystania. Wlana woda, która w czasie powodzi, dajmy na to przelanie się przez wał, czasami parę centymetrów wystarczy, żeby było nieszczęście. A jak my wlejemy do jeziorka te parę centymetrów nadmiaru, to tak powiem, zminimalizujemy ryzyko. Czyli w zasadzie chodzi mi o wykorzystanie tego jeziorka jako zasobu, żeby zmniejszyć ryzyko powodziowe. To wymaga oczywiście skomplikowanych systemów połączeń, jak połączyć Wisłę, na jakiej wysokości, jak to przekopać przez ten system działek różnego typu, ale wydaje mi się, że to nie trzeba myśleć czy, tylko jak i dążyć do tego.
1: I miejmy nadzieję, że dążyć do tego będzie również zespół, specjalnie powołany do tego zespół ekspertów, zespół urzędników, którzy mają pomóc jeziorku Czerniakowskiemu. Tymczasem ja dziękuję za rozmowę. Moim i waszym gościem był Piotr Sikorski, profesor Piotr Sikorski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja was mogę zapewnić, że do tematu będziemy wracać i będziemy bacznie przyglądać się krokom urzędników i mam nadzieję, ogromną nadzieję, że za jakiś czas unikniemy tego typu zdań.
2: Czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak tu się wprowadzałam, to to wyglądało zupełnie inaczej. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę, to jest okropny widok.
1: A że działania urzędników nie tylko uratują jeziorko Czerniakowskie, ale również przyniosą mieszkańcom ulgę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Ptakomat. Tak dobrze usłyszeliście, ptakomat, a nie paczkomat. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy w tej części programu. To jest pewne innowacyjne urządzenie. Innowacyjne na skalę, na pewno stolicy kraju i jedno z niewielu takich urządzeń na terenie Europy, z tego co się dowiedziałam. To jest urządzenie, które z pewnością bardzo pomaga pracownikom ptasiego azylu, które znajduje się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. O tym miejscu mówiliśmy już nieraz przy okazji ogromnych serc i empatii, jaką noszą w sobie mieszkańcy Warszawy i o tym, jak ochoczo pomagają skrzydlatym mieszkańcom naszego miasta. Czemu służy ptakomat? Jak bardzo ułatwia pracę pracownikom i jak wygląda? O tym więcej z kierowniczką ptasiego azylu Angeliką Gackowską. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
4: Znajdujemy się w ptasim punkcie przyjęć, który faktycznie potocznie jest nazywany ptakomatem, bo wnętrze tego obiektu przypomina do złudzenia paczkomat, stąd taka nazwa. Ptasi punkt przyjęć jest taką specyficzną poczekalnią dla ptaków. Osoby dostarczające ptaki potrzebujące pomocy do ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który znajduje się w miejskim ogrodzie zoologicznym, trafiają właśnie do ptasiego punktu przyjęć i tutaj mogą samodzielnie włożyć ptaka w pudełku do specjalnej skrytki i ten ptak tutaj oczekuje na przejęcie go przez pracowników ptasiego azylu i udzielenie pomocy.
1: To miejsce powstało między innymi dzięki budżetowi obywatelskiemu.
4: Tak, to miejsce zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu obywatelskiego, czyli jest to projekt, który uzyskał wystarczającą liczbę osób głosujących właśnie w budżecie obywatelskim, zwyciężył i został zrealizowany w 2025 roku, działa od początku 2026.
1: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało przed pojawieniem się ptakomatu. Podejrzewam, że to urządzenie znacznie ułatwiło Państwu pracę, no ale jak to wyglądało wcześniej?
4: Wcześniej, no oczywiście taka potrzeba stworzenia ptasiego punktu przyjęć wynikała właśnie z trudności, a w zasadzie z ogromnej liczby ptasich pacjentów, które trafiają do ptasiego azylu, zwłaszcza w sezonie lęgowym. I te ogromne ilości, czyli dziesiątki ptaków, które docierały do nas każdego dnia, musiały przechodzić przez ręce pracowników ochrony, przez ręce wolontariuszy i pracowników ptasiego azylu, którzy przechodzili tą ścieżkę pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji właśnie a punktem posterunku ochrony wielokrotnie w ciągu dnia. No i ptaki oczywiście też oczekiwały czasami na takim specjalnym regale na podjęcie ich przez pracowników ośrodka rehabilitacji. Przez jakiś czas to też nie było najwygodniejsze i też rodziło zrozumiałe obawy u osób dostarczających te ptaki o to, czy na pewno ptaki nie będą bardzo długo przetrzymywane właśnie na tym regale, czy ta pomoc będzie odpowiednio szybko udzielona. W związku z tym ptasi punkt przyjęć odciążył pracowników posterunku ochrony, którzy obecnie po prostu sprawdzają tylko te pakunki z ptakami, które przynoszą osoby dostarczające do nas ptasich pacjentów. Następnie taka osoba już samodzielnie schodzi po wskazaniu drogi do ptasiego punktu przyjęć, zostawia ptaka w skrytce. Oczywiście my tutaj mamy bardzo wielką prośbę o wypełnienie specjalnej, bardzo krótkiej, anonimowej ankiety, bo interesują nas informacje o tym, skąd ptak pochodzi i z jakiego powodu do nas trafia. To też przyspiesza i ułatwia leczenie i diagnostykę takiego pacjenta. Cały proces dostarczania ptaków do ptasiego punktu przyjęć jest opisany szczegółowo i w kilku językach oraz piktogramowo na tablicach informacyjnych, więc ktoś z Państwa, kto będzie dostarczał do nas ptaki, będzie bez problemu mógł się zapoznać z procedurą postępowania. No i po włożeniu ptaszka w pudełku do skrytki, umieszczenia ankiety obok, zatrzaskujemy to urządzenie i ptak ma chwilę czasu, żeby się uspokoić, ma chwilę czasu właśnie na to, żeby dojść do siebie po tym stresie podróży, bo no pamiętajmy, że patrząc oczami tego zwierzęcia, no to zwierzę zostało złapane przez jakiegoś człowieka, którym nigdy wcześniej nie miało do czynienia, w zasadzie spodziewało się śmierci i to w najlepszym przypadku. Później ten transport w jakimś zamkniętym pudełku też jest dla ptaka skrajnie stresujący. W związku z tym ta chwila odpoczynku i uspokojenia się, oczekiwania na udzielenie pomocy w tym ptakomacie jest ptakom często bardzo potrzebna i staramy się odbierać te ptaki na bieżąco, w zasadzie to w ciągu kilkunastu minut pracownik podchodzi po wezwaniu, po prostu ptaki są przenoszone do ośrodka rehabilitacji i jest im udzielana pomoc.
1: Pani powiedziała po wezwaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy ta skrytka się zamyka, Państwo tam odbieracie u siebie jakiś sygnał, że tutaj jest ptak?
4: Nie tyle po zamknięciu skrytki, co po naciśnięciu takiego specjalnego przycisku, który jest też podpisany jako przycisk wzywowy, poinformuj obsługę, przyciskając ten przycisk, po prostu wtedy u nas zapala się lampka i to świadczy o tym taka podobna do koguta, który może się znajdować na przykład na radiowozie policji czy karetce. Niebieska migająca lampka informuje pracowników, że w ptasim punkcie przyjęcia jest pacjent i wymaga odebrania.
1: Mamy tutaj 25 takich skrytek, boksy dla piskląt. Czy zdarzyło się też może tak, że wszystkie skrytki były naraz zajęte?
4: Nie. Na szczęście nawet nocami nie dostaliśmy nigdy tylu pacjentów, żeby faktycznie wszystkie skrytki były zajęte, ale gdyby się tak zdarzyło, zawsze można zostawić ptaka po prostu tutaj luzem w pudełku, korzystając nawet z tych kontenerków, które mamy przygotowane na wszelki wypadek, a można by było też zostawić ptaka po prostu wewnątrz ptasiego azylu. Tutaj pracownicy posterunku ochrony pomogliby dostarczyć to zwierzę już bezpośrednio do ptasiego azylu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, taka dodatkowa specjalna poczekalnia, więc jesteśmy przygotowani.
1: Opowiedzmy trochę o mieszkańcach Warszawy, którzy dostarczają te ptaki. Podejrzewam, że z roku na rok, no po pierwsze, ptasi azyl jest coraz szerzej znany mieszkańcom, a z drugiej strony coraz chętniej pomagamy.
4: Ptasi azyl faktycznie jest ośrodkiem rehabilitacji, który został stworzony dla ptaków warszawskich i ta popularność, może i popularność ptasiego azylu, ale również świadomość u mieszkańców Warszawy dotycząca tego, że dzikim zwierzętom należy pomagać, jest coraz wyższa. I myślę, że to trochę spowodowało taki dosyć w ostatnich latach dosyć zauważalny wzrost ilości, czy liczby pacjentów trafiających do naszego ośrodka, bo o ile powiedzmy te 10 lat temu trafiało do ptasiego azylu około 5 tysięcy tysięcy ptaków rocznie. Analizując takie statystyki miesiąc do miesiąca, nie widać wzrostu ilości przyjmowanych pacjentów po otwarciu ptasiego punktu przyjęć. Raczej jest to taki trend, który się utrzymuje stale. Te wzrosty w stosunku do lat poprzednich są stale widoczne, sięgają 40, 50, czasami 100% więcej ptasich pacjentów, więc na pewno świadomość u mieszkańców Warszawy wzrasta. Wzrasta też świadomość poprawnego udzielania pomocy pacjentom. Mam też sporo komunikatów takich, gdzie mieszkańcy pytają, czy należy zareagować, czy nie. Czy dany ptak to podlot, który może sobie być, czy może jednak ptak, który potrzebuje pomocy, bo ma jakiś uraz i musimy zareagować. Więc to też jest pozytywne.
1: A jakie dokładnie ptaki trafiają do ptasiego punktu przyjęć?
4: Rocznie do ptasiego azylu ogólnie trafiają reprezentanci od 130 do 150 gatunków i to są wszystkie ptaki, które w zasadzie można spotkać w Warszawie i w okolicach. Bo pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ma ogromną ilość terenów zieleni, bo same tereny zieleni to jest prawie 44% powierzchni miasta. To nieprawda, że Warszawa jest zbetonowanym miastem, ale mamy również sporo terenów wilgotnych i wodnych. No Wisła jest takim świetnym miejscem, gdzie mnóstwo ptaków, które potrzebują do swojego życia wody, również ma miejsce życia. I one również trafiają do nas, więc oczywiście takich gatunków najbardziej popularnych, takich jak gołębie czy ptaki kurkowate, jest statystycznie najwięcej, bo przyjęliśmy już 1200 ptaków kurkowatych różnych, czyli wron, gawronów, kawek, sujek, między innymi czasami też jakieś kruki się trafiały, ale oprócz tego trafia też gołębie też są liczne, bo ponad 3000 już w tym roku to gołębie, ale również licznie trafiają drobne ptaki śpiewające, drozdowate. Mamy też sporo reprezentantów ptaków wodnych, gdzie krzyżówki oczywiście są na czele, ale mamy też takie ptaki chociażby jak czaple, które też są związane ze środowiskiem wodnym. Mamy sporo ptaków drapieżnych w naszej powiedzmy w statystyce, więc w zasadzie ta reprezentacja jest bardzo szeroka i musimy być przystosowani sprzętowo, lokalowo i też pokarmowo na bardzo różne ptaki o bardzo różnych potrzebach, bo trafiają też do nas ptaki na każdym etapie swojego rozwoju. Od pistą, które przed chwilką wykryły się z jajka, do ptaków już o zaawansowanym wieku.
1: A takie najczęstsze schorzenia to są połamane skrzydła?
4: Ptaki trafiają do nas z kilku powodów. Urazy mechaniczne są jednym z tych powodów, ale one mogą być na przykład skutkiem po prostu mieszkania w mieście, czyli na przykład skutkiem rozbicia się o budynki, skutkiem wypadków komunikacyjnych, zaklinowania się w jakimś miejscu, ale te urazy mechaniczne mogą być również skutkiem przeżytego ataku drapieżnika. I w zasadzie, jeżeli widzimy, że na przykład gołąb jest atakowany przez jakiegoś ptaka drapieżnego, czy na przykład przez wrony, w zasadzie nie powinniśmy pomagać, bo wtedy trochę ingerujemy w taki naturalny łańcuch życia i po prostu łańcuch pokarmowy. Ja wiem, że to może wyglądać brutalnie, ale jeżeli przerwiemy tą sytuację, to jakiś ptak też nie będzie miał jedzenia. Oprócz urazów mechanicznych, drugą przyczyną mogą być różnego rodzaju stany chorobowe, czyli po prostu coś się temu zwierzęciu niedobrego wydarzyło, mogą to być różnego rodzaju infekcje ostre, czy takie przedłużające się, na przykład również skutki niedoborów, chorób metabolicznych, które powodują deformację stawów. No i trzecim takim najmniej przyjemną powiedzmy okolicznością dostarczenia są porwania. Niestety zdarza się, że ptaki, które są na etapie swojego życia podlota, są podlotami, czyli są takimi młodymi ptakami, które już nie przebywają w gnieździe. Pamiętajmy, że pisklęta nie uczą się latać w gnieździe, tylko właśnie poza gniazdem, czyli uczą się latać i przebywają poza gniazdem, bywają interpretowane jako ptaki potrzebujące pomocy i wtedy są przynoszone do nas zupełnie niepotrzebnie. To jest taka najgorszy scenariusz, ponieważ taką pomocą przerywamy im najważniejszą lekcję życia, którą mogłyby uzyskać od swoich rodziców, czyli naukę życia w swoim naturalnym środowisku, reagowanie na te bodźce, które się pojawiają w danym środowisku i są do danego miejsca typowe i naukę zdobywania pokarmu również. Więc zdecydowanie tutaj z tego powodu mamy taką akcję informacyjną Zostaw, nie porywaj, która ma informować mieszkańców o tym, że młode zwierzęta nie powinny być porywane pochopnie. Czasami oczywiście zdarzają się pisklęta, które wypadły z gniazda, ale zostały wyrzucone na przykład przez wiatr czy przez jakieś drapieżniki i ewidentnie są w puchu i są zupełnie nieporadne, no te należy przynieść do nas, jeżeli nie da się ich odłożyć do gniazda. Ale już podloty, jeżeli mają piórka i są takie biegające, samobieżne, to raczej tych oprócz ekstremalnych sytuacji zagrożenia ich życia nie powinniśmy przyjmować.
1: No i tak się składa, że podczas mojej rozmowy z kierowniczką ptasiego azylu, a przypomnę, moją rozmówczynią jest Angelika Gackowska, do ptasiego punktu przyjęć przyszła dwójka nastolatków, niosąc w dłoniach transporter. Taki transporter, jaki używamy na przykład dla kotów albo dla psów, a w tym transporterze znajdowała się wrona. Niestety, martwa wrona.
4: Ale w swoim kontenerku, czy chcą pani przełożyć?
5: Przełożyć.
4: Dobrze. No to tu są takie do wykorzystania kontenerki, z których można skorzystać.
5: Dobrze, dziękuję.
6: Wcześniej byłam z Jerzykiem, z moją mamą. Tutaj właśnie mama wpadła na pomysł, żeby tutaj właśnie przyjechać. Też właśnie teraz przyjechałam. Przywiozłam wronę, myślałam, że dożyję, nie dożyła, bo jechałam tramwajem i zauważyłam, że przestała oddychać.
1: I tutaj mam dla Was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wspomniałam o tym, że ptakomat jest urządzeniem unikatowym i bez wątpienia takim jest, bo tak jak za moment usłyszycie, ptakomat jest prototypem. Całe szczęście odpukać na razie działa bezawaryjnie.
4: Są takie pojedyncze urządzenia w Europie, mniejsze niż to. Oczywiście nie ma sensu, żeby każdy ośrodek rehabilitacji wyposażał się w tego typu urządzenie. Ono jest dla nas potrzebne, ponieważ my faktycznie przyjmujemy dziesiątki zwierząt w ciągu doby i bardzo ułatwia przekazywanie zwierząt i odbiór tych zwierząt i też jest stanowi taki bezpieczny sposób transferu do nas. W związku z tym tego typu urządzenia, które no, my wymyśliliśmy pierwszy ptakomat, jest to pewnego rodzaju prototyp, który w miarę możliwości się sprawdza, nie ujawniły się u niego jakieś wady wieku dziecięcego na szczęście, póki co, ale nie ma sensu, żeby każde takie miejsce, każdy ośrodek rehabilitacji miał tego typu urządzenie. Obecność ptakomatu jest uzasadniona po prostu ilością dostarczanych ptaków i naszą charakterystyką, czyli tym, że jesteśmy umieszczeni w ogrodzie zoologicznym, trzeba przejść przez ochronę, więc pod tym względem to urządzenie jest zasadne.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o ptasi azyl i ptasi punkty przyjęcia, a moją rozmówczynią była jego kierowniczka Angelika Geckowska. Ale skoro o ptakach mowa i skoro jesteśmy po sąsiedzku z warszawskim ogrodem zoologicznym, to warto wspomnieć o tym, co jakiś czas temu tam się wydarzyło, a nowy dom zyskały pingwiny, które zrobiły furorę medialną nie tylko w samej stolicy, ale właściwie w całym kraju. Dlatego serdecznie zapraszam do warszawskiego zoo. Warto tam zajrzeć. Tym bardziej, jak mówi mi dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, Andrzej Kruszewicz, pingwiny najpiękniej wyglądają pod wodą.
5: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę nieznarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać, one do tej wody nie zawsze chciały chodzić, zwłaszcza jak było ciepło, więc no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy, ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego ZOO, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
1: Jak zapowiada dyrektor ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
5: No wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na pewno małpiarnię, to już nie będzie tylko małpiarnia, to będzie egzotarium, tam będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane na to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię.
1: A o planach mówił dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
4: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie państwo warszawiaków z pierwszej pomocy. Ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
5: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie, właśnie po kursie Bezpieczna Warszawianka. Warszawianka to jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą, jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział: słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię: no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie. Dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio. I stwierdziłam, może ta straż. Szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci. I to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to jest zajęcie dla mnie.
4: Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak. Od tego się u pani zaczęło. To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
5: Tak, ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo, bardzo bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie. Czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji. Musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać, przewidywać. I tego wszystkiego nasi instruktorzy uczą, żeby działać instynktownie i mechanicznie w momencie, kiedy nie ma już za dużo czasu na to, żeby przemyśleć jakąś taktykę. Na tym kursie nikt nie nauczy się tego, jak zaatakować. To jest tylko i wyłącznie samoobrona. Na tym kursie mile widziane są panie w każdym wieku. Dolną granicą wieku jest 18 rok życia, natomiast na tyle, na ile pozwala sprawność fizyczna, to zapraszamy na ten kurs wszystkie panie, które chcą poczuć się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej.
4: Miejsca na te kursy, one bardzo szybko się rozchodzą, czyli cieszą się dosyć dużym powodzeniem.
5: Tak, możemy powiedzieć, że ten kurs to jest taki legendarny kurs. Mamy bardzo dużo chętnych pań, ale też coraz więcej chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie, też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
4: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
5: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki. Przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu, jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
4: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
5: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy. I bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
4: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
5: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy, no bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takiej też świadomości miejsca, w którym się znajdujemy. Ja po tym kursie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam taką świadomość, idąc gdzieś, nawet do galerii handlowej, wiem, gdzie są najbliższe wyjścia, gdzie są najbliższe schody. Taki kurs zmienia po prostu taką świadomość, uczula też na wiele takich sytuacji niebezpiecznych. Częściej się rozglądam, czy to w metrze, jeżeli na przykład podróżuję, wybieram zawsze pierwszy wagon, jakieś miejsca wieczorem, jeżeli wracam, wybieram gdzieś za kierowcą, za motorniczym. Jeżeli wieczorem wracam metrem, to wybieram te wagony, w których są, zawsze znajdują się jakieś osoby. Nigdy takiego wagonu, który jest pusty.
4: Tak sobie myślę, że osoby, które niestety mają złe intencje, one chyba doskonale zdają sobie też sprawę z tego, gdzie atakować.
5: Tak, ale po tym kursie zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
4: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
5: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej, poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz. Torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
4: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
5: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
4: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
5: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
4: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
5: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły pośniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała po prostu przed czymś uciec życiowo i czuje się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
4: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
5: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim, natomiast zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
4: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej i na stronie internetowej.
5: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
4: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę. Na przykład na to, żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19. 19-115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko Wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze ukaz zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej. Demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
0: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem, założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem, założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś tam trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi, spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub i to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, znaczy właśnie, że to nie jest tak, bo
4: Polonia Warszawa, Polonia, Legia Warszawa,
0: znaczy ze sobą tam jakby, jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była tak, starano się wprowadzić, czy oni, część, grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła. I to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach i się trochę poczuli, czy tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni, ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
4: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
0: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociażby nie chciało, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no taka, to takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim ukochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Jak to pytanie, kto to był? No to były zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
4: A jakieś konkretne nazwiska?
0: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę do tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
4: Właśnie, bo jesteście demokratycznym klubem, ale to zaraz o tym, tak jak powiedziałeś,
0: powiemy. Dowrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Wrzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, bo potem jak zacznę wymieniać jednej, zapomnę, to będzie najgorzej.
4: To będzie wstyd, no.
0: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część tych osób ciągle jest bardzo aktywna. Mhm.
4: A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść? Nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
0: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, może być jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne, i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
4: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
0: Znaczy nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją myśmy tłumaczyli, dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi, czy są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu.
4: Po macoszemu, dokładnie, tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
0: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może przyjąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja. Raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia, znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam te, jako prezes prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
4: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
0: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły? I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie główne nawiązania w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, takie postać, które walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też, tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu. Trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć, chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w zwykłych ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
4: No dobrze, kojarzona raczej nie jest.
0: No właśnie, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi i naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą, ale jest też, taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
4: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
0: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak, i też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
4: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. Nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
0: Da się. To różnie, różnie to bywa. Bywa dobrze. Generalnie jest dobrze. bo może się powiedziałem, że różnie bywa. Da się. Bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie. I czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie, tak? W sensie, że są inni, że są... Czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie, koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny. Także mimo, że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała i też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie, to też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
4: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli Demokratycznego Alternatywnego Klubu Piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
3: Zmieniamy temat.
4: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plasy Wilsona, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy Tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
3: Jeszcze dziś w programie.
4: będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas, bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
6: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
4: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
7: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, w którym będzie coś dla miłośników motoryzacji, zwłaszcza tych, którzy interesują się różnymi specjalistycznymi pojazdami. Jestem na płycie na terenie lotniska Chopina w Warszawie i jak już się może domyślacie, będzie dziś mowa o pojazdach lotniskowych. A będę o nich rozmawiała z panem Marcinem Serafinem z jednej z firm zajmujących się obsługą naziemną na tym właśnie lotnisku. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: To na początek trochę liczb. Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. Rocznie ponad 24 miliony pasażerów jest tu obsługiwanych, a przez lotnisko w ciągu roku przechodzi około 140-150 tysięcy ton różnego typu ładunków. No i właśnie, żeby taki duży ruch obsłużyć, potrzebne są różne specjalistyczne pojazdy. To panie Marcinie, co my tutaj mamy?
8: Więc tak, jeżeli mówimy o pojazdach, przede wszystkim myślimy w głównej mierze o pojazdach osobowych. Niemniej jednak jest to duże złudzenie, ponieważ port lotniczy to jest dużo sprzętu specjalistycznego. Znajdujemy się w tym momencie obok pojazdów odlodzeniowych, które w sezonie zimowym są wykorzystywane do zabezpieczenia statków powietrznych przed oblodzeniem. Usuwamy śnieg, usuwamy lód i zabezpieczamy te statki powietrzne przed właśnie tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Cóż dalej? Taśmociągi spalinowe, taśmociągi elektryczne, ciągarki spalinowe, ciągarki elektryczne, wszelkiego rodzaju sprzęt wspomagający, czyli m.in. przyczepy bagażowe, przyczepy kontenerowe, na których pozwalamy transportować bagaże, palety z fraktem lotniczym, z fraktem pocztowym, towarowym, wszelkiego rodzaju pojazdy osobowe, tak? No bo nasz personel nie porusza się tylko i wyłącznie sprzętem specjalistycznym. Wbrew pozorom dużo jest cywilnych pojazdów osobowych, dostawczych. Z takich bardziej zaawansowanych i niespotykanych na co dzień na ulicach to są oczywiście holowniki lotniskowe, które wbrew pozorom nie tylko holują, ale również wypychają statki powietrzne, wyspecjalizowane platformy podnośnikowe, tak zwane platformy nożycowe wysokiego wznoszenia, które pozwalają ładować zarówno kontenery, jak również palety z fraktem lotniczym. Taka platforma się wznosi na wysokość luku bagażowego, jeżeli statek powietrzny oczywiście wymaga takiego sposobu ładowania. Ze sprzętów dodatkowych są to wszelkiego rodzaju agregaty prądotwórcze, które dostarczają prąd podczas postoju samolotu przy wyłączonych silnikach, jak również agregaty rozruchowe, które wspomagają po uruchamiać silniki statków powietrznych, kiedy jest niesprawność tak zwanego APU, czyli jej trzeciego silnika, można powiedzieć, każdego samolotu wąskokadłubowego, który dostarcza sprężone powietrze do silników. Znajdziemy także wielkogabarytowe klimatyzatory samolotowe. Mówię wielkogabarytowe, ponieważ to nie są klimatyzatory, które spotykamy na co dzień w biurach. Są to klimatyzatory na spokojne 4-5 metra długości, które w największe sezony upalne pozwalają nam schładzać kabinę statków powietrznych podczas postoju samolotu na płycie, tak żeby komfort pasażerów był możliwie wysoki w tych niesprzyjających warunkach wysokoupalnych. Spotykamy również autobusy pasażerskie, które są podstawowym środkiem transportowym do transportu pasażerów z terminala do statku powietrznego i na odwrót. Pojazdy tak zwane ambulifty, które wspomagają transport osób z niepełnosprawnością ruchową. No i oczywiście odlazarki, które stanowią nasz trzon zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami zimowymi, czyli proces odladzania statków powietrznych, jak również zabezpieczania przed ponownym oblodzeniem.
7: Tych pojazdów jest tutaj naprawdę mnóstwo, a na mnie zawsze duże wrażenie robią pojazdy lotniskowej straży pożarnej. To takie ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze, oj, robią wrażenie.
8: Każdy port lotniczy jest zobligowany, żeby zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na terenie portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oczywiście takowe też jest dostępne. Są to tak zwane pojazdy ratowniczo-gaśnicze, potocznie nazywane panterami, ponieważ jak będziemy mogli zauważyć, mają tego typu logotypy na swojej karoserii. Te pojazdy są dysponowane do działań bądź zabezpieczenia. To nie musi być pożar, to może być chociażby rozlewisko paliwa, rozlewisko płynu hydraulicznego, które oczywiście może pojawić się, ale nie musi ze sprzętów obsługi naziemnej. Ta intensyfikacja działań na płycie i chociażby warunki atmosferyczne powodują różnego rodzaju mniejsze bądź większe awarie, więc lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza oczywiście mocno z nami współpracuje i w drugą stronę my tak samo jako agenci obsługi naziemnej też taką współpracę wykazujemy.
9: Na lotnisku Chopina oczywiście są też pojazdy wykorzystywane do tego, żeby było tu czyściutko i żeby był porządek. Powiedzmy może trochę o nich.
8: Tak samo jak z lotniskową służbą ratowniczo-gaśniczą, zarządzający portem lotniczym w swojej strukturze ma służbę utrzymania portu lotniczego, w skład której wchodzą specjalistyczne pojazdy do utrzymania porządku na płytach postojowych, drogach serwisowych oraz drogach dojazdowych. Głównie spotykamy różnego rodzaju zamiatarki, które poruszają się po płytach, czyszczą różnego rodzaju zanieczyszczenia. W sezonie zimowym widzimy oczywiście kolumny pojazdów zabezpieczenia akcji zima, czyli z bardzo specjalistyczne pługozamiatarki, odśnieżacze, które poruszają się drogami startowymi, drogami kołowania oraz również na płytach postojowych, żeby usuwać nagromadzony śnieg oraz zabezpieczyć nas przed oblodzeniem, czyli sypią specjalną posypkę granulowaną, żeby cały lód wytrącać możliwie w dużym stopniu.
7: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś z mikrofonem jestem na terenie lotniska

0: lampę do pracy. No i uwaga, oczywiście zwracają takie nietypowe elementy wyposażenia.
1: Podlaskarka lotniskowa jest to sprzęt, który przykuwa największą uwagę pasażerów, którzy ten proces obserwują, czy to z poziomu kabiny pasażerskiej, czy to z poziomu terminala pasażerskiego. Jest to pojazd o bardzo specjalistycznej zabudowie odlodzeniowej. No i ta zabudowa charakteryzuje się tym, że przede wszystkim Podlaskarka ma wewnątrz swojej zabudowy dwa duże zbiorniki na glikol. Glikol, który jest podstawowym produktem do wykonywania procesów odlodzeniowych oraz zabezpieczeniowo-odlodzeniowych. Posiadamy również zbiornik wodny, ponieważ to, czym odlodzamy samoloty, jest to mieszanina glikolu podawanego z gorącą wodą w pierwszym stopniu odlodzania, natomiast dwustopniowy proces odlodzania polega na tym, że podajemy glikol troszeczkę innego rodzaju, tak zwany glikol na zimno, który ma zabezpieczyć powierzchnie sterowe przed ponownym oblodzeniem. Cała ta substancja jest mieszana w środku odlodzarki przez bardzo duże mieszalniki. Jest to oczywiście podgrzewane do odpowiedniej temperatury, więc jest też potocznie mówiąc duży piec. No a osoba, która tym steruje, może siedząc na takim wysokim wzwyższeniu, można powiedzieć na gnieździe, tak to nazywamy, może zarówno stamtąd operować dyszą, z której wylatuje ta mieszanina glikolu oraz wody, i z tego stanowiska może kierować odlazarką, więc to jest bardzo istotne, że nie musimy mieć drugiego kierowcy, który siedzi w tej konwencjonalnej kabinie parę metrów niżej. Natomiast jeżeli personel jeszcze jest niewyszkolony, nie posiada uprawnień do pracy jednoosobowej, no to wówczas kierowaniem pojazdem zajmuje się osobna osoba, tak, czyli po prostu kierowca, a w tym naszym przysłowiowym gnieździe siedzi operator, który tylko i wyłącznie operuje dyszami poprzez, no potocznie mówiąc, joysticki lewo, prawo, góra, dół.
0: Ile potrafi trwać taki proces odladzania samolotu?
1: Minimalnie 3 minuty, maksymalnie minut 20. Długość tego procesu jest uzależniona od tego, ile pojazdów równolegle pracuje w procesie, jakie mamy warunki meteorologiczne, jak duży jest statek powietrzny, ponieważ pamiętajmy, że jeden statek powietrzny potrafi być tak naprawdę 1/4 szerokości, aniżeli największy statek powietrzny pasażerski, czyli Airbus A380, którego odladzanie przy bardzo niesprzyjających warunkach, no podejrzewam, trwa minimalnie 20-30 minut, podkreślam, jeżeli to są warunki niesprzyjające. Natomiast taka średnia, którą my obserwujemy w sezonie zimowym na podstawie ruchu, który obsługujemy, to jest do 3-4, czasami 5 minut w pierwszym stopniu odladzania, czyli tak naprawdę mamy delikatny szron po nosowaniu samolotu. Pilot do nas przyjeżdża, zatrzymuje się na płycie, podjeżdżają zazwyczaj dwie odlazarki i całość zajmuje do tych 5 minut maksymalnie czasu.
0: To już sporo wiemy o odlazarkach i przemieszczamy się dalej. I stoimy teraz przy kolejnym pojeździe.
1: To jest autocysterna, nazywana potocznie cysterną lotniskową. Jest to nic innego jak duży magazyn paliwa lotniczego, który się porusza w naszych realiach warszawskich na kołach, czyli tak naprawdę jest to ciągnik siodłowy z naczepą. Tą naczepą stanowi właśnie autocysterna, w której jest składowane paliwo lotnicze. Operatorzy autocystern bazują ze swojego terminala paliwowego, który jest zlokalizowany przy lotnisku. No i tak naprawdę na żądania wysyłane przez operatorów lotniczych podjeżdżają we wskazane miejsca i wtankowują paliwo lotnicze do samolotu. I tak naprawdę znając dokładną ilość litrażu paliwa, które wymaga kapitan statku powietrznego na konkretny lot, taką ilość tankują. Żeby to zobrazować, mniej więcej taki popularny rejs Warszawa-Paryż potrzebuje mniej więcej 6 do 7 ton paliwa lotniczego.
0: Przechadzając się tutaj po płycie, w oko rzuciły mi się oczywiście też autobusy lotniskowe. One mają trochę inne gabaryty. Słyszałam, że one po normalnych drogach jeździć nie mogą.
1: Tak, autobusy lotniskowe są to pojazdy niehomologowane do ruchu drogowego, no tak jak pani zauważyła, z uwagi na gabaryty. Wbrew pozorom do poruszania się tego typu pojazdami my wymagamy w naszej organizacji kategorii D prawa jazdy, kategorii miejskiej, jak również kwalifikacji wstępnej od kierowców, którzy się nimi poruszają. Pojazdy są niestandardowe, są bardzo trudne w prowadzeniu z uwagi na nasze realia, ponieważ promień skrętu tych pojazdów, jak również ich ponadstandardowe gabaryty względem autobusów miejskich są zdecydowanie zawyżone. Większość tych autobusów są to autobusy nieprzegubowe, czyli tak naprawdę mamy jedną tylko oś skrętu z przodu, gdzie przy dołożeniu tych wszystkich niesprzyjających zakamarków, bardzo ciasnych dróg serwisowo-dojazdowych oraz oczywiście geometrii stanowisk postojowych, na których dowozimy pasażerów albo z których ich odbieramy, no umiejętności kierowcy muszą być naprawdę mocno wyszlifowane, tak żeby poruszać się bezpiecznie i z możliwą minimalizacją kolizji, które możemy po drodze spotkać, ponieważ ruch

0: arterii typu Marszałkowska bądź Aleje Jerozolimskie.
1: To dla odmiany jeszcze zapytam o inny, mniejszy pojazd. Widziałam, że specjalnie przygotowany do transportu osób niepełnosprawnych.
0: Ambulifty, no oczywiście tak, są to pojazdy, które wykorzystujemy do transportu osób niepełnosprawnych albo osób, które mają ograniczoną mobilność ruchową. Pojazdy te wspomagają nas przy pomocy pasażerowi w dostaniu się na pokład, ponieważ jak możemy sobie wyobrazić, czasami pokonanie schodów pasażerskich czy tak naprawdę schodów technicznych jest niemożliwe. Wówczas taki pojazd podjeżdża, odpowiednio obniża się na wysokość gruntu. Nasz personel asystujący pomaga pasażerowi wejść. Następnie w kabinie operatorskiej pasażer jest bezpiecznie transportowany na miejsce postojowe, tam gdzie mamy zaparkowany statek powietrzny i oczywiście wznosimy się na wysokość kadłuba. Musimy dostać się tak wysoko, jak wysoko są drzwi pasażerskie w samolocie. Następnie następuje dokowanie, można powiedzieć, tego pomostu do drzwi pasażerskich. Załoga statku powietrznego otwiera nam drzwi, a nasz personel przy wykorzystaniu specjalnych zabezpieczeń, są to tak naprawdę bardzo wzmocnione bramki lewo-prawo, żeby pasażer, broń Boże, nie spadł z wysokości. Asystujemy Państwu, żeby dostali się bezpiecznie na pokład.
1: To jeszcze na koniec duże, ciężkie maszyny, ciężkie pojazdy, holowniki.
0: Fachowo to się nazywa holownik lotniskowy, albo jak kto woli z branży, wypychacz lotniskowy. Jest to bardzo potężna maszyna, która wbrew pozorom nie porusza się szybko, ale ma bardzo duży moment tak naprawdę przełożenia na swoje kółka. Te sprzęty wykorzystujemy po to, żeby pomagać załogom statków powietrznych w bezpiecznym wycofaniu ze stanowiska postojowego, ponieważ wbrew pozorom nie każdy parking samolotu na płycie pozwala, żeby kapitan wyjechał o własnych siłach. Wówczas nasz personel jest dysponowany, żeby ten samolot, mówiąc potocznie, wypchnąć, ale też czasami wymaga samolot przeholowania z hangaru do hangaru, bądź tak naprawdę na wniosek zarządzającego portem lotniczym, bądź samego operatora lotniczego. Wtedy taki samolot holujemy, można powiedzieć, jak przyczepkę bagażową, prawda? Podpinamy odpowiedni dyszel, bądź podpinamy holownik bezdyszlowy. Pojazdy, które widzimy, są tak naprawdę najpotężniejszym sprzętem, który posiadamy na lotnisku. No głównie dlatego, że posiadają największy zapas mocy. Samoloty, które wypychamy, potrafią mieć masy startowej 200 plus ton, więc możemy sobie zobrazować, że tak naprawdę współczynnik masy tego, który wypycha, albo tego, który holuje, do tego, co jest wypychane albo holowane, też musi być odpowiedni.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dziś dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy o pojazdach lotniskowych wykorzystywanych na lotnisku Chopina, a o tych pojazdach opowiadał nam dzisiaj pan Marcin Serafin z jednej z firm zajmujących się obsługą naziemną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. No i zapraszamy oczywiście do odwiedzin lotniska Chopina. Przyloty, wyloty zapraszamy, jesteśmy gotowi do obsługi.
2: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie będzie coś dla miłośników modeli samochodów, bo wybrałam się na pierwszą po wakacjach ogólnopolską giełdę modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego w Neogarage, a jest ze mną organizator Piotr Pawłowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przypomnijmy, bo dawno jednak na antenie Meloradia o giełdzie nie było. Ostatni raz widzieliśmy się przed wakacjami. Jaka jest idea giełdy i jaki mamy tutaj przede wszystkim asortyment?
3: Faktycznie, no widzieliśmy się przed wakacjami w czerwcu. Widać, że zainteresowanie po wakacjach jest dosyć spore, mimo tego, że wystawców nie dopisało tylu, co chcieliśmy. Z jakichś powodów nie dojechali wszyscy. Natomiast, no jeśli chodzi o chętnych, o klientów, o zwiedzających, no jest nawet niezła frekwencja, powiem szczerze. Widać, że ta wakacyjna przerwa robi swoje, mimo tego, że tam z niektórymi się gdzieś tam widzieliśmy na jakichś imprezach plenerowych, na jakichś zlotach samochodowych i tak dalej, no to jednak Neogarage ich tutaj przyciąga.
1: A co mamy przede wszystkim dzisiaj na giełdzie i czy są jakieś nowości albo coś szczególnie popularnego?
3: No, czyli generalnie standard, prawda? Jest zakres od 1,64 mniejszej hali H0, to skali H0. No, nowości. Dzisiaj przyjechał kolega z Czech, który nie był u nas 2 lata, więc przywiózł czeskich modeli bardzo dużo. Myślę, że w dobrych cenach i to jakoś tam też widzę po frekwencji u niego, że cieszy się jakimś tam zainteresowaniem. A tak ogólnie, no, raczej starzy bywalcy, tak? Stała ekipa, stali też klienci, więc no, można powiedzieć młodych ludzi. Widziałem dzisiaj paru takich, którzy no, nie byli u nas wcześniej, wcześniej, bo ja znam trochę z widzenia tych klientów. Natomiast no, widać, że powoli się to rozkręca, idzie w tą stronę, że jednak dużo młodzieży się interesuje modelarstwem, modelami i tak dalej, więc no, ja się cieszę.
1: A następna giełda dla tych, którzy dzisiaj nie zdążyli?
3: Z tego co pamiętam, 13 grudnia to będzie tak ostatnia giełda w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze bez zmian tutaj organizacyjnych, bo podobno mają nam halę zmniejszać, ale zobaczymy. No tutaj, jeśli zmniejszą, będziemy mieli też mniejsze stoiska, no ale będzie bardziej kameralnie, ale nie poddamy się.
1: Jasne. Powiedz jeszcze, co dzisiaj ty przywiozłeś konkretnie ze sobą?
3: No ja tutaj dalej walczę z kolekcją, którą tam sprzedaję powoli, tak? Gdzieś tam się pozamieniałem na modele dla siebie, które tam jednak jeszcze gdzieś zbieram, no bo to mówię, no z tego się nie wyrasta, tak? Też głównie stare matchboxy, jakieś tam PRL-owskie modele, które tam cieszą się jakimś tam zainteresowaniem, ale nie mam jakichś tak nadzwyczajnych dzisiaj super, hiper modeli. Standard.
1: A które twoim zdaniem są w tej twojej kolekcji dzisiaj, z tych, które przywiozłeś, takie ciekawsze, no warte rzeczywiście zainteresować?
3: Mam zestaw matchboxa z 90-tych lat Porsche, który tam no, jest w idealnym stanie zapakowany i myślę, że poszukiwany, więc no, nawet nie leży na wierzchu, tylko tak z boku dla specjalnych klientów, można powiedzieć, którzy pytają o konkrety po prostu.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę, a cóż, ja idę porozmawiać i z wystawcami, kolekcjonerami, ale też z osobami, które przyjechały na giełdę, żeby coś kupić, wymienić. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tak jak już doskonale wiecie, zawsze staram się na giełdzie wyławiać stoiska z modelami, które rzeczywiście się wyróżniają na tle innych. I właśnie przy takim stoisku, stanowisku jestem.
4: Marcin Nikram. To jest skala 1.18, czyli modele już dosyć duże. Również mamy 1.12. Ostatnio też nowość na rynku naszym kolekcjonerskim, to ludzie sobie bardzo cenią. A modele mamy z Autoarta, z Norewa, z Otto, z GT Spirit, Kaka Skale, także wybór jest pełny. A tutaj mamy właśnie ofertę modeli 1.12. BMW, Porsche, Ferrari, Golf. Tak jak mówię, to jest na rynku kolekcjonerskim w Polsce dzisiaj trochę nowość i jeszcze taki rynek niedoceniony. No, ale wiadomo dlaczego. Brakuje miejsca po prostu kolekcjonerom, żeby to eksponować.
1: One są sporej wielkości, te modele, ale też wyróżniają się tym na tle innych, że mają mnóstwo tych szczegółów.
4: No, ale to umówmy się, że to tak się wydaje, bo nawet w mniejszych skalach weźmiemy lupę do ręki i te szczegóły również będą widoczne. Natomiast tak, no czym model większy, tym jakby lepiej widać to wszystko. Ciekawe jest to, że niektóre z tych modeli mają nawet otwierane elementy, co się rzadko zdarzało do tej pory w tej skali.
1: Które z tych konkretnie modeli cieszą się dzisiaj największym zainteresowaniem? No bo tak jak wspominałam, co chwila ktoś o nie pyta.
4: No przede wszystkim BMW, tak? Tutaj mamy te 2002 z Kaka Skale, on jest akurat dzisiaj w super cenie, bo to jest 450 zł i dlatego też w porównaniu z innymi na ten model najlepiej się sprzedają.
1: Dlaczego akurat te skale, czemu wybrał pan właśnie taką wielkość modeli?
4: Ze względu na to, jak to wygląda, jak to się prezentuje, a poza tym w czasach, kiedy ja zaczynałem się w to bawić, nie było w zasadzie tak popularnych tych innych skali. Było 1,43, 1,18 i nawet 1,12 wtedy nie było. I dlatego tak z tym zostałem, bo mnie się to najbardziej podobało.
1: Okej, a kolekcja jak duża?
4: Moja osobista to jest około 350 sztuk.
1: A największa perełka w tej kolekcji?
4: No jest taki transporter Ferrari z firmy CMC, jest takie coś. Tak. Także to jest bardzo, bardzo szczegółowy model.
1: A tak jak rozmawiałam z organizatorem i wspominał, że giełdę odwiedzają i na giełdę przyjeżdżają kolekcjonerzy w różnym wieku, wy przyjechaliście akurat z Łodzi, przedstawcie się.
5: Tomek?
6: Kuba.
1: To najpierw Tomka trochę pomagluje. Jakie modele przywiozłeś?
5: Głównie przywiozłem modele 1.64 w wersji main i premium.
1: Co tu ciekawego najbardziej?
5: Najbardziej ciekawe modele, czyli modele stare modele z lat 90.
1: A jak się u ciebie ta pasja zaczęła?
5: Kurczę, zaczęła od przeznajomego. Gdzieś tam po prostu się zaczęliśmy wymieniać modelami. Zaczęło. Potem na jakiś czas przestałem to robić, a potem mój syn zaczął to robić. I z powrotem wróciło to.
1: No właśnie, opowiedz trochę, jak to się u ciebie zaczęło i ile tych modeli?
6: To się zaczęło, że jako polubię te auta i zaczęliśmy z tatą jeździć na te giełdy. Robić zaczęliśmy od największej, a teraz jeździmy po zlotach, giełdach, co tydzień, co dwa.
1: Pamiętasz swój pierwszy model?
6: Pierwszy nie pamiętam. Tyle modeli w domu, że nawet nie umiem policzyć ich.
1: Z których jesteś szczególnie dumny?
6: Szczególnie z tych dobrych z moich RLC, czyli takich modeli droższych i wartszych, i Kaido House i Mini GT. One są takie zrobione w skali takiej, że lepsze niż na przykład zwykłe auto, które można spotkać w sklepie.
1: Dlaczego warto zbierać modele?
6: Według mnie warto zbierać modele, dlatego że można sprzedawać je, wymieniać je, rozwija to pasja.
5: Dlaczego dzieci warto, żeby zbierały modele? Ponieważ zaczynają pilnować porządku. Zaczynają się dyscyplinować przy tym. Jeżeli one coś chcą uzyskać, muszą najpierw zrobić porządek. Muszą dojść do tego, żeby coś zdobyć. I to jest bardzo fajne. U nas młody naprawdę to przez to zaczął dbać o te modele. Zaczął dbać o wszystkie zabawki. No to może sobie je powymieniać, może je na tych giełdach posprzedawać, kupić nowe. I idzie do przodu. Uczy tego bardzo wielu, wielu formatach tak naprawdę życia.
1: Powiedz mi jeszcze dzisiaj, co się największym zainteresowaniem cieszy, bo no, sporo osób się kręci.
5: Japonia i Europa, auta, no i modele, które są ciężko dostępne na rynku. To jest największe zainteresowanie, czyli trzeba mieć coś, czego nikt nie ma.
1: A ty na jaki model teraz polujesz?
6: Rami polowałam na Porsche z RLC, RWBL, teraz poluję na Porsche z K-popa dla mojej siostry, bo bardzo chciała.
1: No i czyli siostra też zbiera?
6: No tak, już ma jedną dużą kolekcję.
1: Na giełdzie oczywiście mnóstwo kolekcjonerów, osób, które wyszukują do swojej kolekcji jakieś ciekawe egzemplarze. Jakby się panowie przedstawili?
7: Maciej Fałek z Piaseczna, organizator targów.
8: Michał Gocławski, kolekcjoner.
1: A czego dzisiaj przede wszystkim szukacie?
7: Szukamy starych modeli Matchboxa. Mercedes, BMW.
8: A mnie dość nietypowo żona wysłała po Hot Wheelsa, ale z K-popu to jest kooperacja. Bajki dla dziewczyn chyba zazwyczaj młodszych, ale właśnie w dobrym kierunku idzie, że już żona chce jakieś modele, żeby trafiły do nas do kolekcji, a więc jestem bardzo zadowolony, trzeba spełniać takie zachcianki.
1: A co w ręku trzyma za model?
8: To jest model dla mojego widza, który poprosił mnie, żebym, skoro jestem na targach, on jest ze Śląska i żebym dla niego poszukał specjalnie modelu i czy mógłbym mu wysłać. To jest Chevrolet Nomad. On zbiera właśnie takie starsze modele i poprosił, czy mógłbym dla niego znaleźć.
1: A u ciebie co tutaj?
7: Custom 77 Dodge Van z roku 2013 w malowaniu Moon Eyes. Dosyć długo szukałem tego modelu, dzisiaj trafiłem, więc targi udane.
1: A jeszcze na coś polujesz?
7: Części do customów, bo też zaczynam się bawić w to troszeczkę, więc sprawdzam, jaka jest oferta kółek, kalek, bodykitów.
1: No wyjaśnijmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest.
7: Customy, kupuje się seryjne modele, rozkręca się, zdejmuje się lakier, zmienia kółka, robi się model pod swoje własne wymagania.
1: Wspomniałeś, że jesteś organizatorem targów. Oczywiście ja już na kilku twoich wydarzeniach byłam z mikrofonem Meloradia. To kiedy następne i czego się możemy spodziewać?
7: 11 października Piaseczno, budynek CEMU, Jana Pawła 55. Wstęp wolny od godziny 9. A czego możemy się spodziewać? Wszystkiego, jeśli chodzi o skalę 1.64, to znaczy modele, dioramy, części do customów i nie zabraknie też modeli w skali 1.18.
1: A teraz jestem przy ogromnym stoisku, mnóstwo najróżniejszych modeli i gadżetów. No i ze mną kolekcjoner, którego już z anteny Meloradio znacie, pan Wiesław Tośka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Panie Wiesławie, niech mi pan opowie, co my tutaj dzisiaj mamy, bo naprawdę sporo tego pan przywiózł razem z córką.
9: No dzisiaj jest dużo nowości, bo i dzisiejszy zakup bardzo duży. Ostatnie pół roku bardzo, bardzo dużo trafiło się ciekawych modeli. Jak widać, nowość do tej pory nie wystawiałem, to co zabawki z PRL-u.
1: Bardzo fajne, mamy tu polonezy, wozy strażackie.
9: Polonezy z częstochowskich zakładów, synteza Bydgoszcz, star strażacki, Palark Wrocław, te wozy strażackie. Jest jeszcze polonez z estetyki. Są też zagraniczne firmy, tak jak Skoda, Trabant, ale to jest właśnie okres PRL-u.
1: No i dalej, przejdźmy się kawałek. Tak trochę pozwiedzamy pana stoisko, bo jest takie duże, że możemy sobie na to pozwolić, a tutaj co?
9: No tutaj mamy ciągniki rolnicze w skale 1.43, cała polska motoryzacja, samochody osobowe, też okres PRL. Tutaj trzy gabloty, to jest kolekcja, która wyszła tylko na Niemcy, kolekcja Mercedesu. Wszystko praktycznie do końca stoiska, tutaj to są skala 1.43. Jest polska i sąsiednia motoryzacja.
1: Te modele troszeczkę jakby odbiegają od pozostałych. Mamy tutaj inny styl zupełnie wykonania.
9: Tak, są to maszyny budowlane firmy Amercom.
1: Bardzo fajnie wykonane, tak, też sporo szczegółów. No i tak jak mówię, inaczej wyglądają niż modele, które na co dzień możemy na giełdach oglądać, prawda?
9: Tak, zgadza się. To jest to troszeczkę rzadsza kolekcja, mniej widoczna może inaczej na giełdach.
1: Mam nadzieję, że nam słuchacze wybaczą, jak na chwilę trochę odskoczymy od motoryzacji w miniaturze i od modeli, bo też zawsze wozi pan ze sobą sporo takich różnych gadżetów związanych z PRL-em. Co mamy tutaj w tym pudle?
9: W tym pudle mamy opakowania po starych papierosach Belweder i Wawel, zapałki, reklamówki starych papierosów, klubowe, oryginalne papierosy kolekcjonerskie, Marlboro z Peweksu jeszcze.
1: Z Peweksu, wow.
9: Tak, to są oryginalne peweksowskie papierosy. Oczywiście nie nadają się już do palenia, jest to, sprzedajemy to wyłącznie jako walor kolekcjonerski.
1: To wracając jeszcze na chwilę do modeli, tu na samym początku jest coś dla kreatywnych i takich, którzy lubią zrobić coś samemu od początku do końca. No właśnie, co tu jest?
9: Tak, tu są modele samolotów, też różne firmy, począwszy pod Air Pikes, polski model, tutaj jest LWS Chapla, Matchboxy i tym podobne.
1: Do sklejenia?
9: Tak, to są wszystko modele do sklejenia. W drugim końcu stołu mam dwa pudła jeszcze takich modeli i w tym roku jeszcze asortyment się poszerzył o łodzie podwodne, statki marynarki wojennej i samoloty i śmigłowce.
1: Dla mnie nie jest to nowość, bo ja sklejałam, przyznam się, i samoloty, i statki, ale dla słuchaczy, którzy może nigdy nie mieli z tym do czynienia, to powiedzmy, z czego one są wykonane?
9: Z plastiku.
1: Jest tu mnóstwo najdrobniejszych części, żeby całość powstała.
9: Tak, zgadza się. Setki niejednokrotnie, jak bardzo duży model, na przykład okrętu, to nawet w tysiącach.
1: Także no jest tutaj co oglądać, jest co kupować, naprawdę asortyment spory. Ja przypomnę, że rozmawiałam z panem Wiesławem Tośką, kolekcjonerem, którego znacie już z anteny Meloradia. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I tak oczywiście w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas pierwszej powakacyjnej ogólnopolskiej giełdy modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego. Oczywiście giełda tradycyjnie odbyła się w Neogarażu. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Media Expert.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
2: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T. dla was.
0: Melo Radio. 3, 2, 1,
2: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: 100 BPM Rave. Róbcie głośniej.

0: Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio to Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie.
1: Odpal się z rana.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lickley. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota.

0: W afterze Melo Radia Avalon for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio!
8: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio!
8: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Panie Pascalu.
12: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Odpal się z rana. After w Meloradiu.
0: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki, znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Land 2026, Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

Afterze w Meloradiu, Scooter, The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwszy to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Secrets, Tiesto, Kashmir. To jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał, o tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opłaka się ma.

0: Bay.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips, teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio!
12: Serio?
11: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: O reklamie.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Zwiastuny w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Melo Kygo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs DJ Mag, no bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kygo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje, głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One More Time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00 wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. To kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę. Wszędzie tam, gdzie jesteście. Razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, o to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
18: Trwają EOBUWIE DAYS. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbach, Star Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio!
12: Serio?
11: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Filip Egnell, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: Cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14:00 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. Opoka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

0: kto nie skakał przy tym w melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

emocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu.
6: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Po reklamie.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Chodziło do tego, by można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No to chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz strzała.

0: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie się, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Doda i melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: Leo Melo Radio, to Alohi John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Boję się diagnozy.
15: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
11: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
22: Pokaż.
21: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
22: A ile tych linii?
21: Giga.
22: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Vicky Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Melo Radia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: może.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Po reklamie.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Around Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmenów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po reklamie.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje. No bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wezwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ za domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Na dziś albo na nasz koszt.
19: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl.

0: Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzułowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Praczek, witajcie.
2: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: wyzwanie. Marlon Hofstad w Melo Radio, I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
2: Dokładnie,
1: no to
2: tak.
1: Co?
2: I słuchaj,
1: lecimy z tym.
2: Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
2: No proszę,
1: dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradio, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
2: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje.
1: No. I jeszcze, co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
2: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Meloradia. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Jest tu Mila.
2: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: cytryną przy tym numerze, to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A ty wiesz, że taki zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśca. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Don't Hurt Me w Meloradiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek w niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Mel Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Na dziś albo na nasz koszt.
19: Ta, jasne.
20: O, Delio!
19: Serio?
20: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
24: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: 200 już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz.

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Garut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: Radio Warszawa.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinno na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.